0: Gotovo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.
3: Partiste el corazón,
4: Maluma baby,
3: pero mi amor no hay problema, no, no.